kuma kirimene, yani usiguze mrima, uwa nyanki, vya Korea, kaluhuo kama Mount Kenya, roe rozeru, nkera anga imero nezarimi, ndio lele yonko na riba zongi. Ndolele yoyonge nkona nzaka intamburu rangi nye ize nyanya kana ya itunguru ngera anga imero nezarimi toyoyo tuongwa tueringa smairo kona mayo zate tu tune